Madin Gambia non balbe konton Healing Jesus kur sende muruntan mole Gambia jan anim mansola dokula evangelist dark word mail Gambia pastors anim minuka nani bewoke wala tilinani di mona nin tilna no ko rembe manso tentula mba tentula kairo la mba tentula jaralo la mba la sembo fananjala na balwoton anim mansola dokula memo evangelist dark word mail nim bewo be datla til worawula kata til tang julai karot aman jam ko kota gede anto be kala muntole bufazo talal lulu lungolu ni be dune imanta fendola albona gambia la dula beto alien nanan kam mansola semboje kam mansola jaralo jala baloto anto albe kairo fanan sotala ala barka bake te nyojeje.